Marek Bendík, Miro Dadzor Andre Amaro Kher. Miro Dadhino nekbareder Andre Miro Givipen. Furt hino adesarles potrebinau, navakerel budale dikav, hoipes palamende starinel tepalokher. Kana stare daj nane amenca, odat achilja pažamende, tepašo pral. Hin preleste pares, ale nikde amenge odana sikavel, hoileske pares. Furt pes snažinel, kajamen pes tešunas mište, ukaj tehel andro amaro ker pokoist hepačaben. Sako dživez pirel Andre Buči, uštel sik uvisarel pes nasik. Sar avel hino strápimen, ale furt hino bachtalo, na penel hoj hin predaleste oda páripen. Penel amenge kaj peha, te like razu te pomoži nas peske. Te som kere odadmange penel, kaj leske te pomoži nav. Vareka načávka bešas uvakeras. Ume som rado, bo som leha ušuna v man pažle steláčes. Te kera v chyba, odad nakerel víka, penel mange hoj oda nane lač te kerel chyba, bole chybendar peš sikavas. Sikavel man, hoj o čači pen hino igen kamlo, uhoj manuž na kamel te chochavel. Miro Dadman si kavel, kaj mange te vážina vle purederen, usar peste spravinel. Penel mange hoj manuš kamel te helláčo, u te pomožine le manušenge. Dikav hoj aver manuša leske pačan, sar dikav le dades, paš aver manuša som hrdo hoj hino Miro Dad, ka leske radi sa ľuvav. Te amen hin časo sam peha, vareka na keras pašalo ker, u vareka na džas peste prežal. Hino kada pridal mande bud dôležito, bo som leha isi kľuva v lestar. Kama v mire dades. Ka na stare dajnáne amenca odad hino zoralo, nikda pez na podel ukerel predal amende. Kama otehl liekvar aj sosariou, sarbaruava.

Ojek Totán, Denis Balog, Silvia Balogová, Jessica Balogová. Ephuri Daj, Nekveder Manuš, Andrej Miro, Dživý Pen. Ephuri Daj, Earanga, Sako Dživé z Uštela, z Lekachnenca, Avrimek sa z Cma, Oji Marta Velas. Lakere Pure Vastora, Buťakere Vasta, Ale Furt, Sle Frišne Vasta. Pro tábori zmek ani oka mavrina a velas, imar calo tábori šundiola spalo cháben, oda diveze puri dajta velas ogoja. Andre mašina pekelas ogoja, u proskamin le čaven sa stode imaro bokeľa so ižeratila pura, dake šegitine nas očavore te kerel o churdo gulipen. Kerde makoha te pabengere gulipena, puri dajkana imar hena peke ogoja. Pučelas ocikno joškus, bo naštipes doužar laskana hena ogoja peke. Ocikno joškusas bokhalo, ale butersar prochaben pes radinelas oleske, hojša hela pura daha Andre tavibnas keri soba, bo odarik džalas e kamaduni pacha. Imarča sikrica miro kamaduno čavoro. Ogoja mušinente pečov šukares, kaj tehen šukar chrumkave. Asanjilja preleste je puri daj upirla zle vasteha leske palo bala. Avri sa zšil, ale Andre tavibnas keri soba sa státores. Odoj sa zradi šágos. Pašalos kamind bešelas o puro dat pielas e pipica, te dikela sarleskere čavengere čavepe skrucine nas pašale puri daj. Pašalos kamind bešelas o puro dat pielas e pipica, te dikela sarleskere čavengere čavepe skrucine nas pašale puri daj. Kada hino dživipen gondolinja peske o puro dat, sar andro ker hino radiša gost te olačo chaviben. Ogo jasar sle imar peke puri daj ilja avri andale mašina savore denašle kios kamind. E puri daj ogoja čerindja maškarle čavengere čave udikelas prelende radiša go asar han. Ojoš kusar dander ja Andre goj ojakaleske zašvicinde upendja. Puri daje tutave sveder sar varesave reštauracii. E puri dajča asanđilja upendja. Odabijalo dabo tava v tumenge kamibna hamiro cikno čavoro. Av kesar man odavareka na sikadja miri dajori, av kes tu jekvar sikaveha tire čavore. Odi rad beše nas pašalo skamind savore. De nas duma palo dživi pensar džive nas vareka na andro kersasas baro radišagos igen asanas. Avri imar zaračilja, pro tabori sas imar cma. Kepuri daj Andro ker labolas ežiarovka, no na labolasča ežiarovka. Odoj labolas jileskero švetlos, lengera familia kero. Aver dive stosára o tabori spredžižilja. Oka moro nebocis malindja pro oranžovo, teo čavore denaš ker naspalo taboris prindrange. Ephuri daj e aranka pez rihtinlas preaver dives bu andro taboris o dživipen šoha na záčel. Polokores ephuri daj zakerdja o humer kaj mihel savorente adadive so techal. Puri daj adadive peske šaj geljam prerita te kidel o bilinki protejos pendjale časkeri čaje giska boj igen rado šunelas e pachapalo šučar de kvitki. Mišto čajori míri, sa docháha džaha, asandila e puri daj, te pregeľa lake palová storo. Sar dochale to sarutno chaben, kidle pes avri teďal prerita. O ľuftos, sas igen žužo te prečar, sas mek to sarutni rosa. E puri daj le čavengere čavenge, vakerelas ačariben, sar varekana lakeri puri daj pirelas, te kidel bilinki ukerlas lendar, sastipnas kere teji. Sar visalile imar kere pro taboris o puro dat o imro, bešelas pašo skamindu pielas peske e pipica pale. E puri daj chudľate tável diloskero cháben. Távela z Marikľa, te zapražimen zumin. Očavorela, ke pomožine nás. Sartáde bešle pašalo z kamind u chanás o dílos. Andro tabori zráči o manúša richtine nás baro inepos. O familii pes džanás pro maškar Andro taboris kaj labola z bariak vatra.
Obhúrete o terno nipos pežďanás prašejak, o džuvľa tavenás ochaben, o murša ladinenás o lavuty, o čavore denáškernás palo tábori z radiša goha. Sar šundile perše hangile lavutendar o džuvľa chudlete giľavel. Giľavenás purane romane giľa sopes preliginde generácia tar pre generácii. E puri daj chudľa týšte giľave lakero, hlásos sa stúlo, hlásos ubarele per ibnaskero. O čavoro o jošku stýš kabelaste giľavel kľapkinela zlenge andro tempos. Sar do giľade omurša bašavenas prolavuti o džuvľa kelenas. Sas prelende urde bare rokli lole kvitkenca lengero keliben sas kamadu non te šukar keliben. O murša lenge kľapkine nás te demavke nazle pindrenca Andre Puv. O puro dat o imro asala z peske te pijela z peske andal peskeri kučori e moljori udikela z proterne sar kelen o keliben suvarekana kelenas on sar sle terne u teleskero dat kelelas ada keliben. O tempo zlenge džalas opre. Bašareve nás bare tempoha, o bubni bubnine nás, o murša o džuvľa kele nás bare radiša goha. O murša chudlete čivkerel avrile pindrenca, marna spes palo čanga kele nás zoralo čapášis. Ľapkine nás kele nás igen šukares. Lengere kelibnáha kele nás teo čerchenia pro nebos. O džuvľa chudlete kerel tyžle muršenca. Lengere rokli, pez vazde nás androluftos, sar farebna v plamenia. Sopez onmare nás andale jagekero svetlos. O jošku zdikelás perlende sar kelen, o jakoraleske až švicine nás. Epuri daj asandilia preleste, chudľales vaste star upendialeske. Aumiro čavoro, metu cikavava tiro peršo romano keliben. Peršo na kamelaste kelel palizleske avke chudľa e gili kaj chudľa o jošku skorkoro te kelel. Šunelas sar leskere pindre avke kelen saro pindrele pure denenge so kelenas. Šunelas sar andre leskere žili pulzinenas o radišagos teobi pandlipen. Calo taborizleske kľapkinelas te denas les zor andre keliben. Akore staro jošku z džanelas hojka dahin buter sarča keliben, hojo dahino kotor leskera vodiatar, leskera fajtatar, teleskeri žajstra. Eja glabolas, ogiljavšagos šundjolas, uera džalas andro tempos le kelibnaskero, kaj pandelas očirlatu nipen, le akananut nipenea. Anglo tosara imaro niposo kelenas te giljavenas nabirinenas. Bešle peske paše jak. E puri daj e aranka ilia paš pestele joškus obhudľalest te pendialeske androkanoro. Akana imar džanes sohin tehel jek amendar. O joškus paše puri daj priľumindľa uradiša goha kivindale šero reha. O joškus džanelas hoj prekadí rad šuhana misterla. Amare rania teraja, romano lau paramisár a vľasko ágor. E relácia kerďa e redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria štúdio z Požoňate, te Dominika Baďová. Mangautumenge mek, šukara tiro